0: Сустракаем гостю докладней рации Ганну Нікіцюк. Четвертый фестиваль «Гаворок пагранічча» по-своему уже на порозе. Он пройдет 10-11 вересня у Гайнаўцы, что на Белосточине сёлета набудзе нават міжнароднае вымярэнне, дзякуючы ўдзелу даследчыкаў з Кембриджскага універсітэту. Штогод арганізатары рыхтуюць не толькі культурніцкую праграму з канцэртамі і вячоркамі, але і глыбокую навуковую рэфлексію. Падчас апошняга даследавання тэрыторыі Гайнаўскай і суседніх гмінаў навукоўцы зафіксавалі цікавыя змены ў самавызначэнні мясцовых жыхароў, наколькі змянілася ідэнтычнасць насельніцтва і ці працягваюць людзі гаварыць па-свойму. Пра гэта пагаворам з госцяй рацыі, дырэктаркай фестывалю, прадстаўніцы інстытуту гаворак пагранічча Ганнай Нікіцюк.
1: Гость рацыі.
2: Анна Нікіцюк, я языкознавца, займаюся нашими говорками и тоже спутвожу институт Гвар Погранича, институт Говорок Погранича в Гайнаўце.
3: Як вы пришли до белорусской мовы? Где вы учились? Что заканчивали?
2: Я училась в белорусском лицее в Гайнаўце, а после скончила филологию ангельскую, российскую, а после скончила доктора з языкознавства, ну и теперь роблю хабілітацію тоже з говорок наших Погранича Подлаша.
3: Ці можна больш конкретно про ваші вынікі працы, може бути, за апошній год, що далося зробити? Бо я так чимат читаю про вас, хотіли місцевий парламент тільки на вас зробити. І розвиваються ці гаворки. Що чувати?
2: Так, я достала грант, такий дуже великий грант на 4 роки, коли провести бадання у нас тут в стрефі нашої приграничної, на наших гаворках з університету в Кембридж. Вже 3 роки пройшли, понад 300 місцевості, вісок я перебадала, переходила, методою в двери, от хати до хати. Тепер власне часть тих виніку я вже показала університеті в Кембридж, на конференції була місяць тому. Так направду, найважніше, такі є то, що дасть зауважити, то, що можу сказати на антені, бо за хвильку буде теж вони публіковані, не хотіла б всього казати. Міняється у людей подейще до язика, до власної говорки. Більшинство людей уже не отказує, що то є русський язик, білоруський або український. Воно кажуть, більшинство odpowiedzi u ludzi, prawie 80%, że to jest po swojemu znaczy to, że w wariantach nazywają to, że inaczej, jakby dużo z wariantów nazy po swojemu, po prostu, po chachłacku to, że nazywają, po naszemu, więc tu jakby nazewnictwo zmienia się, ale to jest te 80% praktycznie, które uważają, że to jest ich język i poruszają się bezpiecznie w tym nazewnictwie po swojemu. Тепер квестія варто така я дражліва і делікатна тожсамості. Я хочу воно підкреслити, що ті анкети, які були зроблені разом з Польською академією наук, з Інститутом славістики, вони направду були в такий делікатний спосіб збудовані, в жоден спосіб не сугерувати відбірцям з наших тут місцевості, що мали би відказувати. Я теж ніколи не сугерувала, хочу ще те підкреслити, того, що мій стосунок до тих бадань є, би сказала, дуже не neutralny i choć te badania byli realnie wyszli rzeczywiste, takie jak jest w społeczeństwie, tożsamość pomieniała się z tych lat 80-tych, gdy byli te badania prowadzone i tak, ja bym skazała. Procentowo może teraz dokładnie nie pomnię, ale muszę skazać, że około 80% odkazuje ja, Polak, mówię po swojemu. Kolejne odpowiedzi bardzo to, że często w ankietach to ja tutejszy, ja prawosławny, mówię swoje po swojemu. Kolejne odpowiedzi to jest ja Białorus i najrzadziej, które pojawiają się, to ja Ukrainiec choworu. To jest jakby najmęcz tych odpowiedzi. To, że proszę pamiętać, że obszar ankietowany to jest 300 miejscowości. To nam choworyt naprawdę bardzo dużo. To miejscowości byli od północy Semenówka i tak przez część centralną można skazał, że iści tyje gmina Hajnówka i aż w niz tam pod gmina Kleszczela i Czeremcha. Więc taki przekrój był zrobiony. To, że Toż to ważne, że bardzo ludzie zwracają uwagę, jak choworat, chodzi to wariantywność, czyli wariantywność fonetyczną. Ludzie każą, to jest bardzo ważne dla ich. nich, że sposób, w jaki mówić się u ich w selie, jest dla ich ważny. Więc one zwracają na siebie tę uwagę, ale w taki pozytywny sposób. Na pewno to, że zauważają różnice między innymi miejscowościami. Często odkazują, że tak, my понимаємо його, він з Семенівки, він говорить м'яко, але ми всі поміняємо się. Więc варіантів є дуже, люди направду зворочають на тієї варіантивність фонетичну увагу, є для їх таким персональним визначником свого якогось такого дідіцтва, своєї сім'ї. Коли питання було о стандаризацію язика в одну таку говорку, то практично 95% не бачить шанс стандаризації, але о способі запису наших говорки, то, що за хвилку, що не буду казати, то, що вже мають виніки бадань, як підходять до стандаризації, до запису фонетичного латинкою і цирилицею. То ще тим, що напевно поговорим. Ще односно варіантивності фонетичної, хочу сказати, що то, що є направду на плюс, що люди підтримують спосіб свою говорку даної своєї місцевості, дуже часто відносять теж до того називництва. Дуже часто появляється відповідь «я» чи «жоу». «Я білорус», «я православний», «я тутейший» чи «я полак» говорю по чижовську. То є теж дуже важливо.
3: Заховується ця тенденція, що у кожної вісці своя мова, своя говорка?
2: Вісці або комплексах вісок. Є вісці, які дуже подобно мають тую фонетичність, таку варіантивність, а є вьоски, які по просту дословні 2-3 кілометри, і тут уже тіє цехи даної говорки міняють się. То, що важне, напевно, шанують się вони, понімають się, але далей, то, що цікаве, зостає така якби забавна назначення тих людей. Далей функціонують тіє назви. Єжелі ти м'яко говориш, то ти лічін. О, приїхав стамтуль, то вже на руки залеса личвин. Ти будлаш, уже твердій трошку говориш, так прийстьово, ну і ти є в'язки, які трошку твердій говорять, чи тут уже навіть з мохнатоку вже починають ще клещелі, чи то, що чи сім'яти, чи черемха, то вже матани, вони твердо говорять. Але прошу повірити мені, що направду все є, я би сказала, щось, що спаяє сполечейство. То є квесті такі жартобливі, але то поводує, що ти є спільноти, які говорять нашими одмянами, наших тут odmiany, my nazywajmy to naukowcy, odmiany językowe Podlasia, może i dobre czasami tak skazać, bo czy to choworka, czy to dialekt, ja bym skazał, to jest język w różnych odmianach, bo jeżeli coś funkcjonuje tylko, że tysiąc, czy tylko, że stolieci tutaj, u nas na Podlaszu, to na pewno jest język. Więc dużo jest takich ciekawostek, ale na pewno nasz język, chcę podkreślić, i nasza choworka żywe. В гміні чи же, можу сказати, наступає в категорії віковій від 13 літ до 16 взрост молодіжі, говорящої по-своєму. Очевидно, є місцевості гміни, де є якийсь малий спадок, але тут зауважаємо той зрост. Напевно, є зрост зацікавлення нашими говорками. Нові ужитковники, які приїжджають на Подлаше, хочуть учитися нашого язика. І то є дуже важливо.
3: А ось шлях цієї передачі цієї мови, тільки у хатніх умовах, від бабулі до внуків, це все ж таки не сказується ніяка, може, едукація національних меншостей на Подляше. Це дуже малий процент, коли діти зі школи просто білоруську мову, а не на
2: Znaczy, na pewno te języki mniejszościowe, które w szkołach, to one na pewno to, że pomagają dzieciom rozwijać te takie sprawności lingwistyczne. I ja chcę podkreślić, każdy język rozwija neurony w głowie u dzieciata. Na pewno to pomaga, bo jeżeli my w chaci, to je nauczanie, to i wzrost związany z tym, że w chaci coraz męcz wstydają się mówić po swojemu z dziećmi. A ja zauważyłem, że baćki w wiekowi 45 naprawdę zaczynają mówić do swoich dzieci. Jeżeli to jest malutki dzieci i teraz jest taki trend, że mówić swoim językom jest dobre, jest popularne, nie masz to wstydzić się, to baczu, że jest baćki, który ono mówią po swojemu. Specjalnie kop dziecia nauczyło się do szkoły mówić po swojemu, po polsku, więc to jest bardzo różne historii. Czas przyjeżdża i uczyć się od ludzi, którzy w sełach żyją. Więc jakby historii jest bardzo indywidualny, jest dużo tych historii, ale naprawdę trend jest bardzo pozytywny, baczu, po moich ankietach i jest lekki wzrost zainteresowania, może nie, lekki wzrost mówienia po swojemu. Zainteresowania, wzrost naszym językom wśród ankietowanych w kategorii wiekowej 40-55 jest praktycznie o 60% jest wzrost. Więc podsumowuję, czy chcę skazać, nieważne jak odbiorcy, z którymi ja mówię, czy nazywają swój język białoruskim, czy mówią języka białoruskiego, czy ukraińskim, czy mówią, to nie ma znaczenia. Ja, drogi słuchacze, chcę podkreślić, i moim zadaniem jest badanie naszego języka i popularyzacja. I jeśli ja, jako językoznawca, badacz, baczę, że jest wzrost języka, jest zaciekawienie, to słuchajcie, to my już wygrali.
3: Wyniki waszego doświadczenia będą publikować się tutaj na tej ziemi?
2: Tak, tak. Będziemy publikować Instytut Gwar Pogranicza, będziemy publikować wyniki na stronce Instytutu, to, że w mediach społecznościowych, ale pierwsze wyniki, które już oficjalnie pojawią się, będziemy przedstawiać teraz na 4. Festiwalu Choworok Pogranicza, który już odbywa się 10-11 września, tutaj w Hajnowcy. 10 zapraszam do biblioteki w 5 czasów w Hajnowcy. Będzie publikacja książki w ramach grantu i projektu Różnorodność Językowa w Polsce, który my wyli z Polską Akademią Nauk, tutaj na naszych terenach, ale to będzie taki podchód socjolingwistyczny. Tu już pokażą się pierwsze wyniki. Ja serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu, turystów i Polszczy. Będzie to, że z nami w 7 roku będą wykładowcy z Uniwersytetu w Cambridge, który specjalnie zaciekawiony naszymi choworkami przyjeżdżają specjalnie się festiwal. Słuchajcie, no nie może was, choworaszczych po swojemu, tutaj naszymi choworkami zabraknąć. A posi w piatnicu spotykają się w parku w Miejsku w Hajnowcy w 6 czasów wieczórki po swojemu, tak zwany podlaski storytelling. I tam naprawdę będą ciekawe rozmowy, trochę takie uspominy. Budem to, że dużo żartować, jakieś dowcipy budą prykaski, jakieś prymałki. Tym, czym my tu żywem, tak jak wygładali koliśnie wieczórki, czyli trochę smutku, trochę i poweselim się troszkę, a posi budę koncert wykonawcą naszych tu, tak skażu, naszych różnych pieśń tutaj z naszych wiosok. Czeremszyna specjalnie koncert prerychtowała takich pieśń z wszystkich tu naszych wiosok.
3: Wy zaraz na jakiej mowie za mojej choworcie? To hajnowska choworka, mowa, jak to nazwać?
2: Każą, że ja po dubińsku choworu. Ja żywu w miejscowości Zwodzieckie. Tutaj toj pas, w którym ja żywu, nie choworym aż tak miachko, nie twardo, nie chodzić, nie chodyty, ono chodzici. Każą na mene pudla szocha. Zwał jak zwał, ważne, że choworu. Ja, Anna Nikiciuk, choworaszcza po swojemu, choworkoj naszoju, zapraszają was na festiwal i wyśledzili mój blog Anna Nikiciuk po swojemu. Tam jest wyniki naszych badań, kontaktujcie się z nami, przychodźcie i pomnijcie, że nasz język żywe.
3: Ці зауважили ви під час розслідування, що змінилися тенденції? Бо раніше так нам казали. І писав професор Садовський, що коли католіки, то поляки, а коли православні, то білоруси. Зараз це заховалося, ці вже...
2: Так, я пам'ятаю ті виніки бадань. Очевидно, я виросла на наші тих баданнях, я читала їх. То вже трохи міняється. Хочу вам сказати, що дуже дуже сполеченства, яке тут приїхало, є відповіді вже трошки інші, ті, які тут живуть. Напевно, в часті то є правда, але to już trochę mijaje się, bo dużo jest bardzo odpowiedzi. Ja Polak prawosławny. Ja tutejszy prawosławny. To, co pomijało się, to męcz pojawia się odpowiedź Białorus, prawosławny, a pojawia się bólż ja Polak i pojawia się tutejszy. Bardzo często padaje jakby tutejszy. A czom takiej odpowiedzi i dlaczego to je pomijało się, to jest typowo socjolingwistyczny problem i wyniki toho budą na festiwale w czwartek. I my wam odkażemy na siete, ja was wszystkich zapraszają, to będzie naprawdę ciekawa dyskusja i spotkanie. Na przykład mojej chaci, mój baćko, Jan Skiepko, ciele życie i teper to, że choworyt, ja Białorus, prawosławny, ja Białorus, choworu po swojemu. Jakby baćko nigdy nie pomijał i baczył, że część ludzi, które koliś kazali może, że one Białorusy lub Ukraińcy, każdy, że Polaki albo tutejszy, czom taka ja zmiana, co ma na się te wpływ lub nie ma je, to wszystko się te odkażem w czwartek w ramach festiwalu choworok.
3: Na Uchajnowce ogólnie często czujecie się białoruską mową, czy uchajnowską choworką, jak to wygląda? Bo kolki nie jeździła, no w kramach po polsku się że rozmawiają.
2: Ja by tak skazała. To jest taki tołczok. Jeżeli ja jedu i baczę mnie, bo znają, że ja zajmuję się, że się tym językiem, Ania, że to by czuć, o po swojemu. Naprawdę choworot. Ja by skazała, że 50 mógł zaryzykować procent społeczeństwa choworot po swojemu. Ale problem jest inny. Trzeba na czacie z nimi choworyci. Doktorzej, ale jest to, że ta grupa ludzi, która od razu mówi po swojemu. No jakby może nie trzeba, trzeba dostosować się, taka asymilacja, że my w Polsce. Ale ja wam jeszcze raz odkazuję. My czegoś nie wydumujemy. Nas tut, Polaku, czy Białorusu, czy tutejszych, czy Ukraińców, jak chodźcie sobie uważajete, jest bardzo dużo choworoszczych po swojemu. Z moich badań wynika, że to jest około 50%, a nawet bólż, który choworyt po swojemu. I proszę mnie powierzyć, szczególnie w seredu, bo każut, no dobra, to gdy wioska przyjeżdżaje, ale Hajnuka to też wioska, który gdzieś tam przyjechali i żywą teraz w Hajnówce. Tak czuję się i choworę po swojemu.
3: A wy porównowali z uzrowniem maulini białoruskiego z minulymi chadami? Może być, podczas komunizmu, może być liczby, porównowali?
2: No, jeśli ja miała porównać tak, te badania, które byli, to na pewno uważają, że teraz jest wzrost. To jest na pewno wielki teraz wzrost i jak jeszcze świętej pamięci moja baba Lida kazała, no, koliś trochę było wstydno, w szkole nie można było choworyć. No, my się to się tematy znajem. Teraz zauważyć, że młodzież nawet staraje się. Ja na przykład jestem w tych kręgach młodzieży, których choworat po swoim, nawet SMS-y piszą. Mamo, ja zaraz budu. Mamo, wsio, okej. Okay. Niechaj budu to no, te pojedyncze wyrazy. Ja to, że chcę podkreślić. Słownik, który wyszedł naszego języka, słownik gwar naszych tutaj wyszedł, tak? Tam w latach 80-tych. To, że pomieniało się. My nie mamy to, że tych słów, które kiedyś byli używane, już tak skazałaby realności wioskowej. Teper terminologię my dostosowujemy. Jeżeli mają telefony, smartfony, to mają z aplikacją mi. I młodzież każe, zobaczy, jaką mają aplikację. Tak? Więc my mieniajem, dostosowujemy fonetycznie czy też akcentowo. My robimy troszkę się to intuicyjnie. My to, że 100% nie prerychtujemy tego języka, ja by skazała do takiego poziomu technicznego. Jeżeli ja bym miała perewieść jakiś tam tekst, teper miała peretłumaczyć na po swojemu krót, monografię. I ja skazała wydawcy, nie da się się ho perewieść, dlatego, że trzeba to dłużej sięgać. My nie mamy takiej terminologii, która by się opisała. To był prosty język, używany na sztodę, na wiosce, tak? Więc tutaj to, że jest kwestia tego, że my tworzymy nowy język tak naprawdę, dostosowujemy do terminologii nowej. Na pewno to, że część jest bazowana na językach wschodniosłowiańskich, na białoruskim, na ukraińskim. To nie da się tego ukryć tak naprawdę.
1: Gość racji.
0: Дадам толькі што з госця і рацыі кіраўніцы інстытуту гаворак пагранічча Ганай Нікіцюк размаўляла мая калега Вольга Сямашка. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я і адразу за ім навіны спорту.

0: І яшчэ адзін матэрыял, прысвечаны беларуска-польскаму памежжу, менавіта беластоцкаму яго боку падляскаму. Беласток распачаў працу кангрэс даследчыкаў і даследчыц граніцы пагранічча, які прыцягнуў вялікую ўвагу навукоўцаў-экспертаў. Асобная панель цалкам прысвечана беларускаму пытанню і сітуацыі на беларуска-польскім памежжы. Падчас панелі выступіў Міхал Дамброўскі з універсітэту Вармінска-Мазурскага ў Ольштыне, які акрэсліў сітуацыю на мяжы як маральны мур, які надоўга фактычна ізаляваў дзве краіны ў многіх сферах.
1: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej rzutuje na pogranicze polsko-białoruskie. Pomimo, że te kontakty na szczeblu rządowym zawsze były trudne, tak, no to teraz są szczególnie trudne, no ale zauważamy takie procesy, gdzie te pogranicze najpierw w wyniku zamknięcia granicy, bo w zasadzie no, na tyle zamknięte, że się rozpadło na dwa nadgranicza, tak, czyli dwie sąsiadujące ze sobą społeczności w wyniku no, tych zamknięcia przejść granicznych po prostu zostały zizolowane. Tego symbolem jest ten mur graniczny, który jest na granicy. No dzisiaj zmieniła się ta polityka, bym powiedział, na taką deklarowaną otwartość, tak? No bo w jakimś stopniu są otwarte przejście graniczne, czy w Kuźnicy, no bez ruchu towarowego, w Obrownikach pełnoskalowe jest to otwarcie. Te czasowe zamknięcie spowodowało to, że no bardzo trudno odbudować ten ruch graniczny, który był wcześniej. No i z drugiej strony tak, no te stosunki są na tyle napięte, że ciągle no te przekraczanie granicy jest takie, bym powiedział, podejrzane, tak? I z jednej i z drugiej strony, no jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice.

0: i łysą, i to też troszeczkę zaburza ten obraz, bo do końca trudno jakby określić, czy ktoś jeździ samochodem na białoruskich numerach, to przyjechał dzisiaj, prawda, czy po prostu jest już tutaj dłuższy czas.
1: Czy możecie wy przywieźć, może być, jakieś paraleli historyczno-polityczne, czym może zakończyć to podobne napróżenie na miarze?
0: No tutaj wydaje się, że te procesy społeczne są, nie są to tak jak procesy fizyczne czy chemiczne, tak, że możemy z problemu jakby, no jak w procesie fizycznym dostarczymy odpowiednich warunków, to zawsze mamy powtarzalność tego procesu. Tutaj to jest ta reaktywność człowieka, no ale też my mówimy tutaj o pograniczu też w takich kategoriach oddolnych, tak, ale to jest też element wielkiej geopolityki, czyli to, co się dzieje, nie wiem, w Moskwie, w Pekinie czy w Waszyngtonie, no bezpośrednio rzutuje na to, jak my tutaj możemy na tym pograniczu funkcjonować. No i też moim zdaniem to jest problem dla społeczności lokalnej, że ta społeczność lokalna do końca też nie odczuwa tej presji takiej wielko-geopolitycznej, a musi sobie z tym radzić, i te zakazy, te ograniczenia, które są tutaj narzucane, tak, no to są zupełnie jakby niezwiązane z tą aktywnością naszych tutaj mieszkańców tego pogranicza.
1: Ну і, конечно, в таких варунках. Якби зараз ви окреслили становище білоцконцальної меншості на Подляші у таких доволі складних умовах.
0: Чи ситуація таких конфліктів є завжди некорисна для меншості, так? Бо меншості народові, які ну, становлять теж ну, частину убагацення тієї спільноти більшостьової, якщо тут мовимо о таким państwie jak Polska, tak, czy Podlasiu w szczególności, no to mniejszości były tutaj zawsze, tak, i tutaj nikt oczywiście nie odbiera im prawa do funkcjonowania, rozwijania swojej kultury, no ale niestety, no jeżeli mamy ten taki element bronienia czegoś, stawiania tego muru, tak, no to zawsze też stawia się takie pytanie, że no, kto to jest, prawda, czy on nam w jakiś sposób nie zagraża, te postawy takie ksenofobiczne, czy polonocentryczne też są jakby takie bardziej widoczne, i to na pewno no, nie pomaga mniejszościom narodowym. No i też jest ten taki problem, moim zdaniem widoczny, tak, że no, w takich momentach kryzysu, tak, no to wymaga się takiego określenia, po której ty jesteś stronie, tak, czy ty jesteś, nie wiem, polskim Białorusinem, czy ty jesteś białoruskim Białorusinem, tak? I tutaj ta białoruskość jest często utożsamiana wprost z Łukaszenką, no a Łukaszenka, no trudno go nazwać Białorusinem, tak? On chyba sam o sobie by tak nie powiedział, tak? On jest Rosjaninem ze znakiem jakości, tak definiuje tą Białoruś, która no, dla mniejszości, która zamieszkuje tu od setek lat, to jest zupełnie taka definicja nie do przyjęcia.
1: To mu nie mogło spytać takie krychu pytanie na miarze polityki i nauki. Jak wy ogólnie oceniacie taką zjawę jak Andrzej Paczoby, taki był upolitnieniowolny w Białorusi, zaraz знову планує вертатися у Білорусь, займатися громадсько-політичною діяльністю. Ми можемо сказати, що це такий ось феномен, який може прорвати межу, навіть коли ось ніки мов.
0: To jest po prostu miłość do swojego miejsca, odnalezienie swojego miejsca, które może politycznie nie jest dla niego bliskie, tak, ale na pewno bliskie jest, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tej przestrzeni. To też jest pewne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak, gdzie ta polskość Andrzeja Poczubuta jest troszeczkę inaczej rozumiana, tak, niż w tej części no, dawnej tej korony, prawda, czyli bez tego wschodniego płuca, bez tych kresów, dla niego polskość po prostu nie istnieje, tak, i on chce tą polskość kultywować no, w swoim miejscu urodzenia. No i to dla niego jest najpiękniejsze miejsce. No, to jest też taka praktyka trochę niebezpieczna dla niego, prawda? No, ale to człowiek ma swój cel. Pewnie bezpieczniej by było mu tutaj, tak? No ale on ma swoje misje, tak? I to trzeba po prostu uszanować, tak? No to nie można się za coś obrażać, że ktoś lubi czy kocha miejsce, z którego pochodzi.
2: Акрамя гэтага, на панелі польска-беларускага памежжа гучваліся іншыя важныя тэмы, селектыўны падыход міграцыі як элемент кіравання пагранічнай палітыкі Польшчы, некіраваны або кіраваны міграцыйны ціск на межы, рэакцыя мясцовых жыхароў памежжа на напружанасць і геаграфія выбраў Польшчы ў якасці пагранічнага рэгіёна. Проанонсуем бліжэйшы выпуск навінаў. На ўздагон па Кіеве ізноў ударылі балістычныя ракеты-беспілётнікі. У Гомлі за нібыта экстрэмізм судзілі кіраўніка пошукавага аб'яднання, яго жонку-мацьсястру. На кангрэсе даследчыка ў Беларусі абмяркоўвалі сітуацыю на мяжы. Пра гэта таксама пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навінаў праз 5 хвілінаў.

0: Ігоря Біварського, Радіо Рас, ми з вами так само далі разом. Ну і чергова тема виходить у наш ефір. Суне панель «Економіка межі» і дискусія про хандлюви та економічної сувязі в умовах кризису. У Білостоку працюємо працю другий день, а другого кани криса дослідчиков ди дослідчі з границі погранича, на які з'їхалися науковці Польщі ди світу. Виступив професор Єжи Грабовецький з університету Білостока, який назвав ситуацію у польсько-білоруських хандлювих відносинах резко адмовний.
1: Кризис граничний вплинув на драстичне ограничення виміни хандлової з Білорусією в вимірі макроекономічним, то значи дуже істотно спадł удział Білорусі в польському експорті і імпорті, але jednak на поziomie мезоекономічним, значи на поziomie регіональним і секторів господарки те спадки są drastyczne. Nastąpił spadek udziału naszego województwa w eksporcie ogólnokrajowym, spadek liczby eksporterów, do tego jeszcze upadek handlu transgranicznego. Turystyka ta zakupowa praktycznie zniknęła.
2: A co się gospodar Jerzy, kolikość ujezdów Białorusów na terytorium Polski przez pomieżne punkty, czy zmieniła się ta liczba?
1: Z moich badań wynika, że spada liczba obywateli Białorusi, którzy przyjeżdżają do Polski i na przykład w 2023 było to ponad 3 miliony, tyle osób według Głównego Urzędu Statystycznego przekroczyło granicę polsko-białoruską, natomiast w 2024 było to już o poniżej 3 milionów.
3: Колькі зараз снігава розвою, тими старостами усі розповідають про те, що колись ці були добрі сувязі з Білоруссю. Зараз це неможливо з боку польського самокерування, керування у тим ліку. Це все-таки з політичних причин, так?
1: Так, те ограничення цільно-адміністраційне дуже доткливо вдарили в виміну хандлову, і підприємці локальні мусять переорієнтувати свої бізнеси на інші керунки географічні. І зараз виразно бачить, що росте значення Литвы, Łotwy dla polskich, podlaskich przedsiębiorców.
2: Jak gospodar Jerzy oceniwajcie, co robi polska dzierżawa od kasy takiej dzień Białorusi?
1: Ja sprawami politycznymi się nie zajmuję, ale no, dochodzi jednak do takich trochę konfrontacyjnych sytuacji, zamykania przejść granicznych, tak jak to miało miejsce dokładnie rok temu. I to wszystko uderza oczywiście w biznes. Istnieje ogromny potencjał rozwoju wymiany handlowej. Na przykład przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Tam wybudowano dwa MOP-y potężne. Teraz jest budowany odcinek drogi dwupasmowej do przejścia granicznego i ten potencjał jest olbrzymi. No i kwestie polityczne chyba leżą tylko na przeszkodzie aktywizacji tej wymiany.
2: Kolki apytowali Białorusów, jakie jeździć z Białorusi u Polszu, starają się wybierać nawet nie bobrownicy, a mianowicie białoruski pierochod, możliwe tam prościej, chudszej. Jak gospodarz Jerzy na to gledzicie?
1: A to trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że Kuźnica Białostocka działa sprawnie. Przejście graniczne w Brześciu również, także trudno mi powiedzieć, może stamtąd jest bliżej do Warszawy i może o to chodzi.
2: Czy dostatkowo środków, jakie może być musi wydzielać Podlaskie województwo tym przedsiębiorcom, jaki żyją, pracują przy samej granicy, pełno cierpią od tego wszystkiego?
1: No to właśnie, to moim zdaniem władze regionalne powinny bardziej aktywnie na przykład pozyskiwać środki unijne na dofinansowanie tych upadających biznesów po to, żeby one były bardziej konkurencyjne i mogły się sprawniej przeorientować na inne rynki.
3: Czy turystyczny Podlask?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Polacy chętnie z tego korzystają. Podlasie ma wiele atrakcji, wiele do zaoferowania.
2: Jakie perspektywy tego wszystkiego? Czy możemy choć krótko określić, kiedy może być normalizacja stosunków pomiędzy Polską i Białorusią?
1: Oj, to bardzo trudne pytanie. Pewnie politycy by odpowiedzieli najlepiej na to pytanie, ale wydaje mi się, że może z biegiem czasu te relacje gospodarcze i te kwestie finansowe no, przeważą i przełamane zostaną te bariery, które na razie są, ale wiadomo, wszyscy chcą sprawnie funkcjonować na granicy.
2: Czy bywali wy kiedyś w Białorusi?
1: Tak, bardzo często bywałem, bo nasz Wydział Ekonomii i Finansów miał ścisłe relacje z Uniwersytetem Grodzieńskim.
2: Czy ma u was zaraz możliwość wyjazdu do Republiki Białoruś?
1: Niestety nie.
2: I jak sam
1: bolewam nad tym.
2: Jak sam gospodar Jerzy oceniwajcie wyniki tej konferencji dla waszej pracy? Co mogą zrobić ogólnym naukowcy? Bo baczymy udzielników tylko naukowców, ale pytanie bardzo seriozne i ważne dla Podlasia.
1: Naukowcy mogą podpowiedzieć politykom, co należy robić, być takim gremium doradczym dla nich.
0: Таксама лічбы такія. Польскі экспорт у Беларусь трымаецца на ўзроўні прыкладна 2,36 мільярда даляраў. Імпарт тавару з Беларусі ў Польшу складае 510 мільёнаў даляраў. І хаця лічба паказвае, што гандаль існуе, закупны турызм да паўсядзённыя паездкі звычайных грамадзян праз мяжу зараз фактычна зніклі.

0: Радио «Рация».
1: І на краю гэта 8 дзень верасня, аўторак. 16 хвілінаў столькі часу спатрэбілася абавязковым службам і ваеннаму ў ідэальных умовах, каб цалкам узяць сітуацыю пад кантроль падчас комплексных вучэнняў у Беластоку. У сталіцы Падляшча праходзіла сімуляцыя надзвычайнага здарэння пад кодавай назвай «Шкляная паска 26». Цэнтральным эпізодам вучэнняў стала сімуляцыя атакі дрона на будынак, кажа маршалак падляшскага ваяводства Лукаш Пракорым.
2: Выбраліся ў будынак, што дасканала, аб spełnić wymogi naszej akcji Szklana Pułapka, gdzie robimy atak ze statku powietrznego na urząd. Jest to ćwiczenie, w którym bierze udział prawie 200 osób, 12 pojazdów. Ćwiczymy procedury takie jak chociażby triaż, czyli grupowanie osób poszkodowanych, grup rannych. Ćwiczymy dobre praktyki. Jest to świetna okazja, by przygotować się na sytuacje kryzysowe, które mamy nadzieję, że nigdy nie nastąpią, ale trzeba być do nich przygotowany. Tak, to jest nowa rzeczywistość. Mówiłem to na konferencjach prasowych, jest to drugi rok, kiedy mamy środki w budżecie województwa na obronę cywilną i ochronę ludności, czyli to, co jest ważne, ta obrona, która jest kierowana przez osoby cywilne, nie tylko przez służby mundurowe, ale my dzisiaj ćwiczymy też bezpieczeństwo i współpracę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, starostwami.
3: Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. To znaczy tak, mamy dzisiaj szkolenia z programu POLIO, czyli obrony cywilnej i ochrony ludności. Mamy budynek, biurowiec, na którym ćwiczą i są urzędnicy. W pewnym momencie ten budynek uderza statek powietrzny, bezzałogowy, no i zaczyna się jatka, tak jak w Szklanej Pułapce, w filmie z Bruce'em Willisem. Trzeba ewakuować budynek, trzeba uratować jak najwięcej ludzi i tutaj właśnie będą ćwiczyli nasi ratownicy KPP, czyli ratownicy z Urzędu Marszałkowskiego, którzy zostali kiedyś przeszkoleni, więc teraz sobie przypominają te KPP pod naszym okiem.
4: Pokryj, wyrównaj! Dwie osoby, jedna za. Proszę się przesunąć. Patrząc do czterech, odnieść.
5: Raz.
4: Patrząc, jeden, trzy, dwa kroki na wprost. Marsz.
6: Ewakuacja.

0: straż pożarna, policja, no i oczywiście zespoły ratownictwa medycznego, dla których też przygotowaliśmy pozorację. Także na wielu etapach, na wielu poziomach różne pozoracje dla różnych grup, zgodnie z ich umiejętnościami i oczekiwaniami, które w stosunku do nich mamy. I wojsko nasze tutaj obrony terytorialnej i brygada zmechanizowana tutaj nasza, która też jest w Białymstoku.
1: Jak wy sami oceniujecie, ci chatowi ludzie?
0: No właśnie, zaraz to zobaczymy. Dużo wagi wszyscy przykładamy do tego, żeby jak najwięcej informacji udzielić, prawda? I strona rządowa, i tutaj strona ta taka jak my, gdzie coraz z większą ilością akcji wychodzimy do naszych tutaj mieszkańców. Oczywiście jesteśmy stymulowani przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, aczkolwiek też mamy takie poczucie, że my też jako od siebie, jako ratownictwo medyczne powinniśmy coś tym ludziom dać. Czy jesteśmy przygotowani? Zaraz zobaczymy, tak? Mam nadzieję, że nigdy tego nie wykorzystamy, ale na pewno trzeba się szykować na wszelkie ewentualności.
2: Andrzej Zarzecki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Białymstok. Znaczy, akcja jest pierwsza w ogóle, ponieważ jesteśmy w drugim roku funkcjonowania ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej. Akcja jest po raz pierwszy robiona. Korzystamy z tego właściwie obiektu, który jest trochę dzisiaj przydatny. On jest w dużej części niewykorzystywany na jako urząd, tylko stoją puste pomieszczenia. Możemy sobie tutaj swobodnie te nasze ćwiczenia przeprowadzić, nawet z użyciem, powiedzmy, scenografii odpowiedniej, z nadmienia, które będziemy chcieli tutaj też zastosować. Także to jest doskonały dla nas budynek szkoleniowy i dlatego chcemy, dopóki jeszcze nie jest modernizowany, go wykorzystać na ten cel. Trochę też stoi, powiedzmy, nie zagrażając czy nie kolidując z ruchem dużym w mieście. Nie chcieliśmy też odcinać miasta od komunikacyjnie, gdzieś robić zakłóceń, dlatego tutaj ten element, on jest i łatwy, i trudny. Łatwy, bo tak jak powiedziałem, nie zakłóca tu porządku, można powiedzieć, w okolicy, natomiast to tyle trudny, że ma też specyficzne i wewnątrz strukturę, czyli ma jedną klatkę schodową, ale takie budynki też są, także my też chcemy, żeby to w różnych warunkach, nie tylko w takich, powiedzmy, laboratoryjnych, próbować te ćwiczenia robić, ale też takich, które niosą pewną trudność już na samym wstępie.
1: Ale to już nowa realność.
2: No dla nas nowa, myślę, że dla całego świata jest nowa i niespotykana jeszcze kilka lat temu, natomiast no my musimy być gotowi budować tą odporność w różnych sytuacjach. Dzisiaj ćwiczymy różne aspekty udzielania pierwszej pomocy przy różnych zdarzeniach, przy różnych urazach, przy osobach nieprzytomnych z urazami w wyniku tutaj pożaru czy uderzenia. Także no wszystkie te, które możemy sobie tak w tym scenariuszu ułożyć, chcemy dzisiaj przećwiczyć.
3: І так само таки не кажу, що в ідеальних умовах спотребилось усього 16 хвилинок, аб цілком узяти ситуацію під контроль, де ліквідувати наступства сценарія атаки дрона на будинок.

Nie prosim łaski, ani zlitowania. Sami my woźmiem los nam należny. Budziem narodem, bo ojczynu majem, na wiek białoruskim, świetu niezależnym. Na pamięć protków usiedajem prysiagu, nie gnuć kalenieł u czasy trwogi. Dola nam nie pani, za naszą zniewagu hańba i pagarda chaj ratujuć bogi. Krywdzie nie damosia, precz odgonim licha, pojdziem my szlachami do życia i sławy. Razem i napierad, kto siedzić tam cicha, nasz sztandar wysoka i trubiać fanfary. Nie prosim łaski ani zlitowania, sami my woźmiem los nam należnym.